0: Wiedersehen! Bye bye! Chase! Hasta siempre!
1: Kapel! Wow. Na przystanku! Stop! Moi drodzy! Hey, hey, hey, hey.